0: Šavo, kaj piravlao anav Olav Kristoffer. O trajo si paro, taj len si but buča tekeren, sako džes. E čerbura piraven pe avral, pe bare puva, taj musaj te kidel pelen andre, te šol pe semnura pelende, te kidel pelen avri, te kerel pe kaver buča, tingrel pelen pe kaver tana, taj paša kodo, arakadžon vi neve čerbura, te la sakadi vrama. Oni andalende se vi mudarde, kaj kerel pe gada andalengi morči, taj vi kaver bajura. Taj maškar sakadi buči, arakadžon len vi jekšijori, a familja ki loš se akanak bari. Feri kodi loš, čin kerđula pe lungo vrama. Ke akanak žukare la familja laula rienber, jek zurale spari, taj briga ki vrama. Ando berše, ke zerojnja šelaj dešuduj, merel a Elsa ki dej. Vojkaj si kadas a Elsa, kodokaj si važno ando trajo, taj ande se oste pačal. Taj pala unišon, nasvajvel, la kišijori, taj merel. Pala uni berša rakadžo len, vi ne višijori, fere vi voj merel, kanasicini. Taj sartenavi lovko do paripe dosta nasvajvel vilengo šavo o Olav Kristoffer ande tuberkuloso. Jek nasul nasvali peka i šolpe pe buke, kaj but manuš lentela kadi vrama, taj but anda kakal manuš vimeren anda kado nasvali pe. E manuše sa banaj pa čape sa vi pari briga ki vrama, a Elsa, taj je tu masos, si. Apol, so kerelpe? Kusa Elsa komaripe, anda esamitska manuš. A šada se Elsa temarelpe anda lende, taj ten krel vorbi mata pa kado, pala kodo ke vojlas e tumasos? Na, napačan kodo. Ke tela sakadi vrama, kaj vojkerlas bučje čerbonca, taj kanasas dej, taj nakelas kadi pari briga ki vrama, marlas pe voj maj dur, kusa o aktivizmo, pa lenge manušikane čačimata. Tumas torđilas pašalate taj vileski dej delas le dumo. Voj lelas sama pala lenge šavora, te birin von te keren sa e kaver buča, taj ta velle zor pesakado.
1: Čače snaklem zurales pare kale berž. Musajt tiklav angle, te lav maj but zor. Taj akanaka čaravke zurales važnoj, te gindoj, taj te maravman anda amare samicka, Manušika ne čačimata. A kanak planuli, varisos baro, varisos ekstra, variso kaj žala angle andak historija.
0: Čačes o kami peta jezor ande Elsa kerdasko do ta velma izurali pala sa e pari briga so vojna klas. Kam dan pe doša kanak pe soste voj vorbi. Jo, kete se res pa kodo so vorbi sardam kanalas pe o programo, Pa kodo baro kedi pe, kaj voj planuli sardas but vrama, si akanak čači masa te avel. Jek kedi pe, kaj samura anda Norvego taj švedo site maladžon, te šon peketanes andela ke gindura, taj ameža nas, ke kako baro kedi pe, kerđol sukseso. Von vorbin pa sa, sakatare čerbura, edukacija taj pa lenge čačimata, taj zakonura ando tem, taj pa šakado, lel o kedipe, bare jaka katare kaver manuš. Vorta kade sare Elsa kamel. Aka anak putrena maj but manuš penge jaka, pa je samicka pušimata, gindoj voj peske. Aka anak kerđo lako trajo maj loko, taj maj loko. Pala saj merimata taj i briga soj familja na klas. Karink dešupanj berš na kle, sare Elsa šutas pe andran de samicko politika, taj si jek manuš kaj but manuš pinžaren, taj inkren penge jaka pelate. Pala kado baro kedi pesila vi but zor, ferjaka anak, kana savori žukaren vojte marel pe maj but, anda kadal pušimata, kerel voj varisos savšom kaver. Voj maral pe maj cera, ande kadal pušimata, taj pehe nipeske, katar kadal pušimata. Ke so maj pare si, a Elsa kete ušpeji, kusa sako falo so kerelpe, ande lako trajo, e čerbon trobuj mindik bučuti pe, taj ande familja laula Rienberg arakadal,